krawec, nakład wlecie, a pod mu potwary ciecie. Bosy, nakład nosy, smet zahania kładką rosy.